nuwa emia kenta ni tuswini na kenta olikani ani emiliau emoja enkele kanyerone yankani ovikana chomo yomalela ekonto emia emoja ni shirini ni emia chese ni hansini olikani hani ekonto emia emoja ni shirini niwa emia chese na tano enkele kanyerone yulupale ovikana chomo makupi ni hina yorwane loholo mahehu olelu oso manu wantika mumero ohi machamapuro mpaka nona hansini ntweni tuke ni hantisi moja.

Mia kihime cha wira chitu chirikavi. Masi kihime amapuro ariaya. Podu kala opachera. Ona eli. Walani oneraru. Ngina mpishani. Kina himecha eriuholo niyo ewa otuli. Kitipani mii. Mumeru o himecha mapuro. Chomo. Makupi. Vano ntweni ituche wantika nusoma mumeru ohimacha mapuro mpaka nuna hansini. Ngete nkacha? Mumeru ale ohimacha mapuro anhimacha manana chintara naya chitu. Vano ntweni juwele ayo. Yopachera, yonaeli, yoneraru, yonechese, yonetano. Yona kumi, yona shirini, yona talatini, yona arubaini, yona hansini. Vano ntwe nubuwelele etu yokumelela enirana ukula mahuku. Episha paro orika machi waldeya. Modesta ari opachera. Yenani opachera. Ntawamba ari onayeli. Yenani nkala onayeli. Paiva ari oneraru. Yenani oneraru. Chani ngona. Mumeru ale ohime akacha mapuro. Antonia nipuro niriawo kula ntu ngina mbishani. Vano ntweni vare nteko vamoja. Tipa niri. Nechese. Nehania o nechese. Vano ole ntu ri. Nakumi. Nehania ona kumi. Chomo nirimo witucha. Waku vyacha ni orera sana. Makupi. Vano ntweni varenteko vamocha. Miki nro himekacha numeru. Nyuva ohimecha. Manana chinsomi haya. Ngehecha nkacha. Pahe miwele sana. Numeru emocha. Opachera. Chomo. Numeru tanu. One tanu. Numeru shirini. Chomo. One hania, ona shirini. Vano ntwe mantike nkadernuni. One raru, ona kumi. Ona hansini. Vano ntweni kumihere. One raru. Ona kumi. Ona hansini. Chomo makupi. Elelo ni hetucha. Wira. Mumeru ohimakacha mapuro. Anhimacha nipuro niriaya. Etu. Vano ntwe ngokole lihe wa mocha nimi. Yopachera. Yonaeli, yoneraru.